0: Dziwy mier z nami są hubotkola 6 godzin cija posta, ale naże mier z nami też katastrofy są, może bez dwila rec. Wczera wieczor, po podniu na wieczor zorecu je co w jace swobnym dom, w nucku nim jeszcze sypną. Katka, ty masz aktualki, što je hać dotal znaty.
1: Cele prawie za 5 osobami są tam pytali, dwie są już namakali, a imaj są też derie, że przecież ona nie byś też zła w tym domie. Kiedyś policja zdzieli, byś te wona je hostczy dołożyło bydlenia w tym domie, a nie byś te jako jest dom sypnął jeszcze tam, respektive nie byś te proszczy jeszcze eingecheckt, by jen rekno. Nietko pytaja po takimi jeszcze za cijomi dalszymi osobami, kotrzyż nie są docpijomne, tak rekno policja, policajska rycznica Ania Leuschnorowa naszemu strzela, kiedy on zarano. Może być, że tu ci za czas sypnienia też w domie nie przybyła, chutapak oni tak skończnie nie wiedzą. Psy policje nie tylko w rozpadankach za tutymi cijomi pytają. A tutun dom, tunż jako jest osypnął, z to wokomiknie ukażeja, dokąd się tam fun wustupił. Tutun fun tunta na kurze patysz przeco jeszcze dalej ustupi, ale haczy so w oprócz, dla funa sypnął to dotal przeco jeszcze doskończnie jasne. Nie. Prynny cel pak je netko tomu zadziwać, że pfun dalej wustupi. To pak je jara ciężko, dokąd leży miestno, gdzież pfun wustupi pod wulki roma do zasypanego domu. Pfun dalej wustupi, ale pomocnicy może runie dla toho też jenoż pomału dziwać, dokąd trzeba tu już jara kiecz bliwi być. Na domach podla rozpadanku są przyczynili też takie osobite senzory, które nie tylko mierzą, choć dawają dalsze zczasienia, choć tam idzie nieco chyba. Ruczysz tutaj senzory, tak rzec praja, że je alarm, a że tam są nieco czasy. Potem jest to nudom dzieła przetonu, a potem najpierw teraz doczekają. Droga tam, to jest wiezo zaszlachana, a ludzie z dżesać w okolnych domów te buchu ewakuirowane.
0: A je po takim, tu już to jeszcze nie jest jasne, za nikak jedna po godzinę dała nowinarska konferencja z dalszymi nadrobnymi informacjami, a w obydlerio, doko wokoło są, kajż prajne, też zasłyszeli, bo też widzieli, jak jest o dom sytnył, kolega Beno Szota, jest tam wczoraj jeszcze do Zoreca dojął, a Beno to się z jednym ryczał, kiedy się nidom na pomoc kwatał tam, jednym, kiedy śpię potrychene.
2: A ja sam poryczał z młodostnym, stanął około 20 lat starym, on bydli nikak 100 metrów, trochę przecz od tutego domu, kiedy się zasypnął. A on je ze swoimi starszymi pomagał tam dalszemu starszemu mużu, kiedy je był w takim poznańskim bydleniu w tutym rozpadanym domie. On sam je szło runę nakupować, ale pośim zdaczył to byście żona a dziecko staj było jeszcze w tutym bydleniu. To je jeho posledný stav a on je tam, kažprane, podľa tutých ruínem sedel a oni sú jemu pomali tam trošku čaja dali mestem, je on tiež zastarané, tam však sú tiež pomocnice, kýž sa staré alebo potrechené. To je môj aktuálny stav, druzy sú to tiež slyšeli s dalšími seričok, kýž blízkošti dživaja sú skýre tiež pytneli, nekotre jenož, že je so času, ale nie sú tak slyšeli tú nulku haru, aké sa dom sypnú. A som tiež dostal pokazané fóta, kak tam upada krotko potom, že je so dom sypnú, vulka, prochova, mroče, môžem prajč, a potom tiež auta, kýž sú pokryté bolne s prochom a potom šo tiež napúču leží, ešte nepšie vidne, to vúpada v opravde zdieľa katastrofálne.
0: Rozpravia Beno Šota a Katka Pöplec je nás zastarava s informáciami. V Zorecu je so včera na večer okolo 6 dom sypne, viacere v osobe tam ešte pýtajú aktuálky.

Sidom Hodgin Vosom na Czechie. No a to są si Wuczerio Bezdwila zasłużili Wuczerio na Wuminku też troszku, no. W odmiedzile jest horstka czwonu serbskiego szulskiego towarstwa na wiace dniosku w uprawu do austrijskiej wuleczała, a to do Kitzbühla tam celotalu chcedzia na przykład z parnikom po Achemskim jezoru cydojeć skakaniszczo w Innsbrucku si wobladać a ze Cillerowej dołowej železnicu Cillerbahntal rekata Cillerowa doła železnica po takim ke krimskim wodopadam puczuwać. Aj, to są zaprzecza, kiedy ja tak usto nie słyszę, szako nie jestem tak usto austryjski popuczu, to maja tu jeszcze przed sobą. Wuczerio, a tyż wumienkario czwonojo serbskiego szulskiego towarstwa, no a serbski rozwoz szele rady postroby do austryjskiej, a przyje wiele wesela przy puczowaniu a przy wumienie w austryjskiej przy wuprawie tam, gdzieś su se dojeli, a gdzieś maja nie tylko za jeszcze riany czas promadze.

0: A naši připosłuchorio, sudzenca Jara Skejdżni, wyskacz nam je dalszy zčiował tu do budyskiego studiuja na zarski drożdze kamiencu to runia droje fota sedaja runy takajś minakałe. Po taki mutrumy żak przy naszym připosłuchariam kisu kietro Skejdżni dżenca rano. Stu słysza poprawom serbstwu k serbstwu, tyle praszenie je nas niedzielu zabierało, no k serbstwu słysza tun, gdyż może serbscy ryczeć, to je niemale poeca naszych przyposłuchorjów na nasze online napraszowanie wotmówiła. Ale je jeszcze wiele dalszych kryteriów, kotrzeż możecie se niemale hodzinu trajacym podcast czy ARD Sounds napotkać, stu słysza k serbstwu a stu nic. Mirčin Benk je poreczał tam jest drugim z dr. Kordulu Ratajczakuj a też Julianom Nyczu jako noworiecznikaj staj angażowanaj w osobie na polu rewitalizacje serbskie rzeczy, kajż poweda Julian Nycza.
1: Z mojego wida słysza serbstwo kujże kiś ma ten motywację, ten zajm, a też ten wolu so za serbstwo, że też ty szedz to ryka angażować Serbsce w ryczy a kulturze, albo w ryczy albo kulturze, żywy być, a te serbskie herbstwo we Wóżice dalej nest, dalej wówić, znana też raz inak myslić, a to szo słysza za mnie k serbstwu.
0: Dobra, Julian Nycza, a jak ciężko se zdzila szulerio ze serbskiej identitu czynia. W tym powieda z konkretnymi przykładami też dyrektorka serbskiej wyższej szule Radworiu Diana Wočorjowa. Tu już wupaczy se podcast na dołu jezbu na Szmurat Kostczanec ARD Sounds wopytacz, a se tam medla też popuczu na dziewo, a za so domoj naposkacz, a sztuś se so radzo do temy zaczytać. Tu namaka niekotry wórycki wusywania, a też ważne wuprajenie akterów na naszej internetowej stronie a naszej damotnej app MDR Serbia. To wam możu jenoż doporuczyć z tym na kurzypad wiele wesela.

serie. Die Schwebužice sedam po na po 8, a to su dobre pojeszcze za wszystkich dziwacych. Ludzo zakske i suloni wiace zasłużili haczyszcze lita do toho. Cyrko nie jem zda, bo 4,4% stupowa, tak prajne statystyski zariad, porno 2024, ale je wieso wulkich rozdzielu, a tyż wotwisne, jak wulka je firma, haczy to zariad, hač płacza po tarife, abo hač na koncu samostatne, abo nic. Przeresku, sme zakske, cia posta 1500 euro na leto zasłużili, praja statystikario, wo sebe zajmowe je, w przedozaczach, gdzieś je dziewonistwa osobu organizowane, su 6500 euro wiace na leto zasłużili, a sobu dziewaczerio, firmo z wiace hač 1000 przystajenymi, su przeresku 10 tysiąc euro wiace na leto zasłużyli, hač przeresk. Zajmowe liczby, kiż pak ledma tym pomhaja, gdyż dobia siedne kujżdy pieniesz dwójce wobroczyć, albo kiż dobia pod hospodarskie sytuacju czerpeć, a su nażel dziwo zubili, tyż takich szak mamy. 7:08 je, a to je niszto rianeho z grekskie Konstantinos Koufos Metro Antistvora.

ste mi 7 hodin 42. Na zromadne komunalne čopwotne planowanie za gmeny Wulka Dubrawa, Maleszece a Radwo są wszystkie wobydlerki a wobydlerio na zajęckie zariadowanie przeproszeni. Tutaj je dżęca od wieczor 6 do na po 8, a to we Wulki Dubrawie tamniejszy koczmie Zakskiego Hajnika. Dżęca może dzieci we Wojerecach do Świetniszcza podać, a poladać we Wojeruskiej Wóżiskiej Hali dożywia one od na po 5 do 6 napięte eksperymenty we formie wulkie show, a k tomu zmienia też akcje za sobą czynienie. Zastupie damotny dżęca od na po 5 do 6 za dzieci Wojeruskiej Wóżiskiej Hali. Kruszanska Gmienska Rada zmieje sredu swoje przychodne posiedzenie wieczor 7 sydoni w Łużica Gmienskim a Kulturnym Centrumie, a tam porycza między drugim wo odstronieniu szkody wody dla wypistowania. Na samstym dniu, ale troszkę zajszo po takim sredu, na wieczor 5 so Rakeczanska Gmienska Rada zetka tamniejszym gmienskim zetkawaniszczu. Na serbskie wiedzenie pomawiam wielko jeszcze jutce sredu w utrobne witanie Lubina Malinkowa wiedzie tam pousy wieczor 6 so zai, a to so zetka ja zajmcy na Cinzendorfskim namieście. Bo zajmowostki a nowostrze w Wopkadze punże jutce na Wopkadnym kubaniu kulowie witani su tam szicy kisz co na Wopkadze wobdzila, niemska Wopkadna straża, przedstaj nowe prawidła, započat kjuce wieczor 7 to budże w hostcieńcu miasto Hamburg, kulowie, krótko do cybydlki na wosomie.

Zabudžené inzy na nošeho albuma skupiny Young Ahanka. A ja, to so dorost budyšinje veseli, dorost THW budyšinje. Na krajnym wubidžuvanju je moda skupina konstidženja prenie miestno Zakske se vudobyła. V rudnych horinach je cokonne jednače mústvo z Zakske a Duringske nastupiło. Sido modosnych dobiach ukuži mústve při tym šelake nadavky spelnič, češke vietski nosič, aber tež vosoby na čas tam a sem nosič a dalše nadavky, kýž zdila tež w obornicy maja zmistrować, no a nasi budyscy su to najlepiej zmistrowali, a zastupuja Zakską klietu w Mannheimie na zjazdkowym finalu w utrobnu. Gratulacju na tute miestne, no a THW, wukowanska służba, aber też policja, szak je tu chwilu runę wzorecu zasadzena, dziś jest so dom sypny, o tym chcemy też jeszcze rano tu rozprawić. Kolega Bena Šota jest minucy czera wieczor i się tam dojął, a nam potem o tym rozprawia. No a co są zastonicy z naszej kończyny nam rozprawiali. O tym nie dom Katka powieda tu serbskim rozwosu 8 po 8 je.

0: Zidampa Napo was mich je. Znam nas, czy w tym hijo słyszeli tyś pola na spółeszczach, czera na wieczor jest w jacy swoim dom we zorecu sypnął. W obydlerio wokolnych domów słyszachu wujku haru a widzachu wonka wiele procha. Woniowa wobora, THW, policja a dalsza pomoc. Je cały czas namiestnie, czera nocy je tam jeszcze Beno Szota pobył, zoby z policajski rycznic uryczał. Beno, jak je tam aktualnie stało?
1: Tu domne zorecu, kiedyś jest to tam sypny, to byście junu jacy słynny dom, każ prane jacero bydlenia są tam byli, ale też prózniecke bydlenia. A to ja mienę, obyle też tu problem, kiedyś tam maja z boka policji, zo nie wiedzia, hacz su, tuczyki su tam cyli przenocowacze tutych rumnoszczach, hacz su syłowe, tutych bydlenskich rumnoszczach byli, albo hacz su sanom jeszcze byli niedzie nakupować, albo też niż to jeszcze, to je sobą najwieczy problem, wszych drugich su, szak tam mienę, obyle docpili. Wod pecz osob, oni su wiedzieli, że oni su dwiech najskierę miestem su docpili, to jaka ci osoby, hajkiś tam su pozdatne byli w tutym domie, te oni nie docpili. Runy je tak, że są tam senzory przyczynili na te podlanskie domy, na lewo naprawo, kiedyś zwieszcza, co nieco chyba, a każdło oni niczo nie zwieszcza, może tam pomocnicy rebać w tych rozpadankach, gdyż pak potem, kiedy prawie tutaj senzory zwieszcza, że są tam započeje szczyny chybać, potem dobę niedomszicy pryć, a potem dobę najpierw raz szo zawieścić. Tak jak aktualnie stał punt, tam przeco jeszcze stupa, won tej sztor nie są mogli jeszcze zaczynić tam, a też to, jakaś prajne haczy, całe pytanie za ludźmi, dokąd nie może tam żadne wielkie maszyny niczo zasadzić, jenoś cyle, kiedyś byliby w osoby albo psy, kiedyś tam też namiestne są z ojcu.
0: Beno, wobydler, dokoło wokoło, są to tak prajne, też słyszeli, a ty z dziela widzieli, jak jest o dom sypnął, ty se z jednym tam ryczał, kiedyś je nydom na pomoc kwatał, no?
1: A ja sam poruczał z młodostnym, stanął około 20 lat starym, on byli niekak 100 metrów pryć od tutego domu, kiedyś jest o sypnął. A on je ze swoimi starszymi pomagał tam dalszemu starszemu muže, kiedyś je był takim poznińskim bydleniu we tutym rozpadanym domie. On sam je szło runę nakupować, ale pośim zdaczył to byście żona a dziecko staj było jeszcze we tutym bydleniu. To je jeho posledný stav a on je tam, kaž prane, podľa tutých ruínem sedel a oni sú jemu pomali tam trošku čaja dali miestem, je on tiež zastarané, tam však sú tiež pomocníci, ktorí sú staré alebo potrechené. To je môj aktuálny stav, druzy sú to tiež slyšeli s dalšími seričok z blízkosti dživaja, sú skýre tiež pytneli, nekotre jenož, že je so času, ale nie sú tak slyšeli tú nulku haru, aké sú domsypnú. A som tiež dostal pokazané fóta, kak tam upada krotko potom, že je so domsypnú, vulka, prochova, mroče, môžem prajíč, a potom tiež auta, ktoré sú pokryté plne s prochom a potom čo tiež na puču leží, ešte nepřevidné, to vypadá v opravde zdieľa katastrofálne.
0: Zorecu je so. Včera na večer v okolo na pošešťich dom sypnú viace svojbne dom a tiež jacere v osobe tam ešte pýtaja. Ak ty ajky tomu zoniče pro nás dále programy, Beno Šota je nám o tým rozpravial.

0: HBB. Царский программ. Царский программ.
1: Kulturne Magazin, Jinsa Rotoro moderiere ja Gregor Klim, bitte schön. Planowańska wistość, aż nasz teke pszice nas jaselisz, przy zawożbie zaserski lud, nowe finansne dogrono ja petpisane, a pszepe dane, wc penis dajo zaserbo, jo ale bużo dla tego teke wc möżno, wet tego, co my net pierdasz. Finanse w kulturie są trzebne, runtak aktywna umiena przeciwo obszawicarskim tendencjom, temy w naszych kulturnych poistczach, żynca, ale to nie oszo, ja se nażiam, aż co wy używali dwójki końc tydzienia, aby liducy z kelasom, myśmy przeszali za tymi najrednejszymi turami a flackami, żeż se lunujo, jeden ulet. Mam takie pokazku na wicze się serski studijny żyn, a co my jeszcze raz ulosować dwie kurce za błoszeńską noc poistczo, a w naszej muzyce tyżenia, tam gledamy na ten bliski svežen stwierd, tam bużo zase chleb a sol, ten bergerski svežen, ja se myslím, se upwaśi o westaś przy radiu.

Hesiebus, Dolna Łużyca a Błota są perfektne destynacje za spedobne kelasowanie. Ktoż se uperają na drogu, to go wycakują derie utwariona seś ścieżką za kelasowarią. Informacje na krzycniściach ukazują drogu, a są dobra pomoc za orientację. Tak mężoszka z pomocą kartła informacyjskich toflu malcnie planowaś swoje indywidualne tury. Gronie tomu teke kelasowaś pe licbach.

Seś kelasowarskich ścieżku miazy sprybiu a nysu, susza k niej gustiejszym, a nie wiecy komfortabelnym w całej Bramborskiej. We na obsi miejo wiecy ako 1000 kilometrów. Dalokowet drogu pełnych autu, wielu ruty miazy drugim przez płota a przyrodny park Żłobin Dół.

ulicu jo Karin Čukova zdešna. Kelasoarske tury w Bramborskej wiedu przez przeważnie płonu krainu. Wiele drogo wiezo pesperomie niegajśnych zeleznicowych cerów albo recnych briogów. Region bitujo 3000 jazorów, 3000 kilometrów rieku, a szeroke płoniny lesu a gelu. Kraina jo generalnie płona. Niekotare ako Markojska Szwica bituju więcej wetminiatu gercyckatu krainu. Ta wieleraka geografia zmeżni ocery za szakorake kelasowarskie zamężności.

najsmutniejsza korakszy dożywienia na drogach a ścieżkach cynie tury wezerne. Cały ryt małych domów niskich śpół ulicują we stawiznach regiona. Ale ode na dwerach wabie raz opytaś produkty direktnie dla producenta namiestnie.

To naużyca perucio teke cały ryt tematyckich kelasoarskich turów. Turak tymi gernistwo na przykład wiezio pesperomie iści aktywnych brunicowych jamów, a pesperomie rekultivirowanych krajinów. Zajmne nadejżeńskie drogowanie przez więcej jako 150 lat brunicowych stawiznów.

Gerkła Kelasowarska-Szczaszka uzgeniuje w błosiańskim regionie szykno koło około teje oblubowaneje kisałeje zeleniny. Lubniojska Gerkła Tura na przykład i Olaszka Kelasowarska Tura jadna pciżaścia kilometro dujka krajina Japłona ze snadnym rozdzielom usokości jano niekak 600 metrów. Za tu ceru nie trebaś raska dwie gezinie, z tym jo to perfektny rozsud za kelasowanie mimo siścia, a chwatka przez rynuczku błosiańsku krainu.

Ścieżka wierza Pöklera pokazuje znanstwa ugotowania krainy za czas Pöklera a dzińca. Tak jak Krystiana Pinekoła rada po Pöklerowych śladach kelasują.

Ja, rada klasujem, ale tylko drogujem, a wielkim rada som tylko w Roginskim parku. Tam se ja po klasu dojedu, a coś mnie w Roginskim parku fascynuje, są te bomy. Ty możesz tak riadnie obklidować, a wysypne te bomy kęś same zase stoje. Tam widzisz, jak ta krzasa tych bomów, każdy w kubkach stoje, pen to nie widzisz tak, ale każdy tam tak same stoje, pen widzisz tu całą krzasu, od sztoma, a ta gałuzyna, a jak oni pen rozrostują, a ten list se tyka od nalesza do nazymy, minia, te barwy se miniają, a każdy list pen leży zase dłońce, tak padnione wokół tego boma, to jest wiekin riednia.

Ja nie wiem, jak wiele we Łużycy tych jazor łagatu dają, ale wiele są już o widział, wesemnie psi klasowaniu, gaż zioś na przykład wet błoto aż do Budyszyna, psie z całodolną, a górną Łużycu te psiecej se psijanej wezie. To może być grobla, to może być rzeka, to może być gad, jazor, może być przyrodny albo kumszny jazor. Tych kumsznych dają wesemnie wiele, gaż na kartu gledasz, ty widzisz, jak psiery tają Łużyca. Tam nastawają te kumszne gaty, beżko, te diali redne byś. Raz, jeszcze nic psiecej tak tu mówią. Tak z większego tam nie masz już se kupać. Żaden przystup k wezie nie dają, albo ten jo niekaki nieredny, nieresny, albo samoczachotny.

Kela sołanie mimo łuku lesu gelo, a nie wieczeje puściny nimskieje, tak by megali krótko opisołaś luborasku kela sołarsku ścieżku. Ze zastajonej zeleznicowej cery jozinca nastała komfortabelnie utwariona kela sołarska ścieżka. 5,20 kilometrów dójka do całego asfaltirowana gelna kela sołarska ścieżka zwiezuje picnio, turno, psiłuk, Jamlice a Weichenstorf. Gregor Wieczorek przyrucyjo tuturu paktla drugiej zawiny.

Ja, taki jedny cel jednego kreasowania u naszej okolności jo Hesiebuska, bo mieszczańska gra. Ta jo w tej wielkiej luboraskiej goli niżi mia z prawozom, a ty jo wielkiej lubicu, to jo wiegin daleko, na granicy tego Hesiebuskiego a luboraskiego kniestwa. U nasze starsze ludzie ju znają tu geru. Młode nic tak rzadko, aż ta gra leży na terytorium tego wielkiego zwucowaniścia, że te rusojskie wyjaki są stacjonirowali, a długi czas nie jestem mogał tam już myśl, a nie, tu drogu tam namykać tylko nie leżko.

aby tam przyszli, muszę się jeść najlepiej z przewoza. Tam gadają tu starą frankfurtską drogę na Mocho, taka 15 kilometrów przez Golu Zio, a niżej tam ktoś może się pićko orientować, albo ma kartu, ten musi niżej na pół drodze se pen wytchylić w tej drogi na przały bok, a pen po takich toniach, a drożkach, a ścieżkach pen przyjdzie na tu hesie busku geru, ta jo niega za czas, ako te Rusy su tam jeszcze ścielali, jo wena była taka goła, naga, tam nie nic rosło, a nient jo po lietach jo tam narosła jedna Gelia, to jest takie wielkie riedne kulasowanie, ale napinać musisz się wetę po tych pieskowych drogach. Sledk może się wet tam przyjść przez to płonę tam w tej Luboraskiej goli do Ochoza.

0: Ten tyžinio tak daleko Serski ludowy ensemble prezentuje we Bortach swoją największą produkcję. Co gaby riedne Bortavice nie byli? To przeszenie stajo litosna Borsenska noc poistrzu. Jaden bogaty przedezy szar przyżo na wejsny zwiezień do myszyna, a groni aż co we Bortach wielicku fabryku twarzyś, tomu pak co moda wanka zadoraż. Ja nie co się wy, to mityjskie, a we to kradu aktualne czojenie przepaść, musisz się nie to upasować. My ulusujemy jeszcze raz dwie kurce za Błoszańską noc powieszczą, a to za prezentację tu sobie tu. Musisz się jano wety gronić na to przeszanie. Błoszańska noc wetmijo ga przecy przy Bismarckowym tormie, a kakie miestno to popszałem jo, który historyjski pomnik służy Żinca jako miestno za Błoszańską noc, aber hinderskronjone, jo stoi ten Bismarckowy torm gory, aber zwercha, to może schon nam pisać do redakcji przez e-mail, apotekę przez WhatsApp, a prijedne pszałe wety grono, do bydnio.
1: Wetkos, przeszenia, piszcie nam pet 0151 11 8 6 8 6

0: Dienstag zum ich Pies Golju a wird ein Prinz sich zu Olberna. Olberna ja so bloß per Domo to был распири гуд. Es ließ Olberne там je drugi svet, там su gore, a niže ne tak blisko Romaje. A ty het bom a ja sašne rato jeździ ma se to klitu pyras ogledajo.
1: U nas w Smogojowie daje takie redne flacki, na przykład Sese Sy, Sevilla, Malksa. No, a tam możesz takie redne zonowanie przewiazć. Tam namakajesz swej mir, a tam nie są żadne dowolaje, żadne cuze. Also, ktoś pyta swej mir, a wedychanie, ten może na kuszty pad, tam to namakasz.

Hesiebus, Dolna Łużyca, a Błota są perfektne destynacje za spedobne kelasowanie. Chtoż se uperają na drogu, to go wecakują derie utwariona seś ścieżką za kelasowarią. Informacje na krzycniściach ukazują drogu, a są dobra pomoc za orientację. Tak mężoszka z pomocą kertła informacyjskich toflu malcnie planowaś swoje indywidualne tury. Gronie tomu teke kelasowaś pe licbach.

0: ale teke nižne pši sprevi a nysy su žil teje drogoweje sesi. Sprevianska kelasowarska ścieżka a ścieżka odra nysa wiedu za wietrze part pesperomie riecnych nasypów a stej asfaltirowane. Kazimír Wieczorek jo jużo ceściej uzgeniował dolną Łużycu Pekelasu.
1: Jużo we całego zahopinka som z moją naną cesto na turach był, cesto tylko z kojasom albo wandruwasz. Wiecie, że huwe regiony we Łużycy myśmy cesto w okolinie Deszny albo we Błotach kojasowali. Co tam wegin redne su riki albo czugi, żośmy już se kupasz, kasz jo szopo, a tylko kasz nie o szopo, ja no jo wegin redne tam bysz. Ja, ho Łużycy dają wegin wiele gole, co ja wegin redne nento, kasz ja tak szopo, wiele chłodka dają. Slezy też na mamy taki flac, że ja a my nan, smy cesto już jeli z kolasom, to nie o tak znate, tam aż se kupasz, przywezie, tam jo dość mocne cużynie wedle teke, a to cyni wegin wiele szposa tam se kupasz. Szeroka to nento nie o, ale jo wegin dłymoka. Na jednom boce riki jano czała pieczkowicy za luże, a na drugim boce wegin wielen natury, tam nie o żaden luż, nic stwarione, a tam na przodu szukno wegin zaroszczone.

ulicujo Karin Čukova z Dešna. Kelasoarske tury w Bramborskej wiedu przez przeważnie płonu krainu. Wiele drogów wiezo pesperomie niegajśnych zeleznicowych cerów albo recnych briogów. Region bitujo 3000 jazorów, 3000 kilometrów rieku a szerokie płoniny lesu a gelów. Kraina jo generalnie płona. Niekotare ako Markojska Szwica bitują więcej wetminiatu gercyckatu krainu. Ta wieleraka geografia zmeżnijo cery za szakorake kelasowarskie zamężności.

Niszako rakszy do żywienia na drogach a ścieżkach cynie tury wezerne. Cały ryt małych domów niskich śpu ulicują we stawiznach regiona. A lody na dwierach wabie raz opytaś produkty direktnie dla producenta namiestnie.

Ja, kella su jom rad. Ja som już był w Szakorakach, Sach a miastach Lužice. Se wie poprzem Janu Dolno Lužice. W Gornej Lužice som dretek już drogoval, ale nic tak, ako w Dolnej Lužice. Moja najdlejsza tura ja była w jednym dniu aż do Borko, a zase sledk, aż do Ninto. To som cynil przed 2 letoma znasz. Sprewia, also myśmy najpierw od Drenowa gorje na Majberg kolasowali, pen wo tamsem aż k sprewianskiemu nasypuju, wo tamsem pen aż do Borko, a pen smimt tam byli wejse. Ja, ta ja jadna redna przyroda tam, se wietek jadna redna Rika, a ja we Borkoach smimy zonowali, ja. Ja, te czaszki są tam dobre, dają tam jadno malcnejście, dają na przykład czaszka, tam są tak hoa tam raz kopsioła albo drugie takie wiecki. Pen se da jeszcze jeden drugi pusz, tam muszę jan ale pszały na drodze jeździć, a tam przyjrzałem tak raz jeden auto mimo.

Gerkła Kelasowarska ścieżka uzgieniuje w błosiańskim regionie szykno koło około teje oblubowaneje kisałeje zeleniny. Lubniojska Gerkła tura na przykład i Olaszka Kelasowarska tura jadna pciżaścia kilometro dujka kraina Japłona ze snadnym rozdzielom usokości jano niekak 600 metrów. Za tu ceru nie trebaś raska dwie gezinie, z tym jo to perfektny rozsud za kelasowanie mimo siścia a chwatka przez rynuczku błosiańsku krainu.

Ścieżka wierha Pöklera pokazuje znanstwa ugetowania krainy za czas Pöklera a Zinca. Takie Krystiana Pinekoła rada pe Pöklerowych sledach kelasują.

Ja neviem, jak wiele we Łużycy tych jazorów agatu dają, ale wiele som już widział, wesemnie psi klesowaniu, gaż już na przykład wet błoto aż do Budyszyna, przez całą dolną a górną Łużycu, ty psi se psi janej wezie. To może być grobla, to może być rzeka, to może być gad, jazor, może być przyrodny albo kumszny jazor. Tych kumsznych dają wesemnie wiele, gaż na kartu gledasz, ty widzisz, jak psiery tają Łużyca. Tam nastawają te kumszne gaty, beżko, te diali redne byś. Raz, jeszcze nic psiecy tak tomu jo. Tak z większego tam nie możesz se kupać. Żaden przystup k wezie nie dają, albo ten jo niekaki nieredny, nieresny, albo samoczachotny.

Kela sołanie mimo łuku lesu gelu, a nie wiecieje puściny nimskieje, tak by megali krótko opisować luborasku kela sołarsku ścieżku. Ze zastajonej zeleznicowej cery jozinca nastała komfortabelnie utwariona kela sołarska ścieżka. 5-20 kilometrów dójka do całego asfaltirowana gelna kela sołarska ścieżka zwiezuje picnio, turnu, psiłuk, jamlice a wajenstow. Gregor Wieczorek przyrucyjo tuturu pak dla drugiej zawiny.

Ja, taki riedny cel jednego klasowania u naszej okolności o Hesiebuska, bo mieściańska góra. Ta jowy ty wielkiej luboraskiej goli niżi miast prawozom, a ty ju wielkiej lubicu, to jo wiegin daleko na granicy tego Hesiebuskiego a luboraskiego kniestwa. Nasze starsze ludzie ju znają tu góru. Młode nic tak rzadko, aż ta góra leży na terytorium tego wielkiego zucowaniścia, że te rusojskie wyjaki są stacjonirowali, a długi czas nie jestem tam, że już myśl. A nie, tu drogu tam namykać, tylko nie jest ľahko.

aby tam przyszli, musisz jeść najlepiej z przewoza. Tam gadają tu starą frankfurtską drogę na Mocho, taka 15 kilometrów przez Goluzio, a niżej tam ktoś może się pić orientować, albo ma kartu, ten musi niżej na pół drodze se pen wytchylić w tej drogi na przały bok, a pen po takich toniach, a drożkach, a ścieżkach, pen przyjdzie na tu hesie busku gru, ta jo niega za czas, ako te Rusy su tam jeszcze ścielali, jo wena była taka goła, naga, tam nie nic rosło, a nient jo po lietach jo tam narosła jedna gelia, to jo takie wiegin riedne kulasuanie, ale napinać musisz se wetoe po tych pieskowych drogach. Sledk myżo się wet tam psiś przez to płonę tam w tej Luboraskiej goli do Ochozek.

Ja, z tym kształtem typom na końcu, wet Grigora Wieczoryka za jedno kolo słowa z kulturu do Luborowskiej Gely skończnio se naszo uściewanie Sebastian Elikowski-Winkler ze stoju gromadu do porucenia za takie ture, a te rozkonianskie partnerje są byli Joanna Piesta, Schulzikolz Fritzo, Birgit Naglova, Rizolz Walter, Paweł Końcak, Krystiana Pienikowa, Kazimier Wieczoryk, Karin Czukowa, Kito Kozel, Marcin Szczepański a Grigor Wieczorek. A to jeho Kupa Zuko, Kupka Selipska, Marian Kwiecolc, Biwał.

0: Ja, mam przeszanie za was. Z czo zinca już mieli wasz smartphone w ruce, a z czo znaś używali ja, Google Maps, OpenStreetMap, albo drugą digitalną kartu? Z digitalnymi kartami już dawno so orientirujemy przez świat, a coś na takie karcie nie jo, albo nie namakajemy, to ja, praktycznie nie eksistuje. Ale to ja taki już nie tak było, ako so karty jeszcze siściali. Na przykład, gdyż serskie mienia na serskich wieskach, wiaskach albo miestnach im nie są pisali w serskie rycy. Wed karto buzio wicze to grono przy serskim studijnym dniu we wesebnym, w okresnym Amsche w Baszczu, a organizatorka Uta Henschelowa wetschule za dolną serską rycę kulturu ta wie wici.
1: Kust taki studijny żyn ma trzy żele, dwa przednoska przece, za stawisne polityku albo ludowiedu a jeden rycny kurs. A wicze w Baszczu są sobożywacze wet serskiego instytuta duce, prydny przednosk jo z metom Nowakom, wenn jo pisał nowy knik z titelom, to jo dwójki titel wet skultetusa aż do Wikipedia konstrukcja niemsko serskiego terena w kartografiskich opisowaniach wet 16. aż do 21. stolecia. Wenn jo kete mir wiele, wiele uslegio, nowe informacje, a wenn buzo to wice pszetsta jis, a ten drugi pszetnos, jadna wo temie serske elemente rytznie krajine, dolna wuzica, referirowasz buzo te Simon Blum a Ivan Blakely, we pszetnosku jo wo temu serske elemente rytznie krajine dolna wuzica, wenn i pszetsta jis ja one opisowan ja w miestach a w gmejnach dolnie wuzice, takie pomijam Linguistic Landscape a referenta bużo tej przedstawić nintejszny stał togo usliżenia.
0: Ja, ten czysi ziel, ten przełzija utajęczelowa sama, to bużo pan mały serski kurs usmejony na to, ja, coś w zastrojnictwie albo w amtach tak trebaś, ako sobożywa się ważne wokable, rycy, floskle. Ja, za nas to gronie opytajmy do raz, przyjdu coraz w amcie, w baszczu, nikogo strówisz na serskie, no. Zawieszcie są takie szykne, drugie zajmowane, przepszosone, wicze, wet zegarzewiesich do dwiju wetpudnia, we okresem amsze w Baszczu, a obzielinie jo dermotne.